będę pijaniusz. Daszo Weizmarigen, Czochtełka Sariten, Vorrepülhet nicht.